Legend, grupa Foreigner za 27, ale my gnamy dalej, nie zwalniamy tempa, za rogiem czai się grupa Halloween, do tego grupa Rainbow i jeszcze przed 7 kolejny meldunek od naszych wyjątkowych.

0: Tok Radio w drodze.
1: W Warszawie nadal jest dosyć przyzwoicie na drogach. Ruch mamy raczej umiarkowany, nie ma większych utrudnień. Coraz więcej rowerzystów pojawia się na trasach, więc warto mieć oczy dookoła głowy. Jedziemy spokojnie, z wyczuciem i z uśmiechem. Taki poranek aż się prosi o dobry nastrój za kierownicą. Szerokiej drogi.

0: się bingo, grupa Rainbow za 8-7, proszę Państwa, słowo się rzekło, mamy kolejny meldunek, halo, prosimy.
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa, chciałem odbić kartę na zakładzie.
2: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj kończę trzydniowy wolne.
2: O.
1: Wraz z tym remont salonu.
2: Aha.
1: Miał być mały, wyszedł duży, bo okazało się, że prócz malowania to trzeba jeszcze meble wymienić, karnisz, lampę. No i z kilku stówek zrobiło się nagle kilka tysięcy, także jeżeli ktoś proponuje, że nie remont, zastanówcie się dwa razy. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj się, helie.
3: Helie, Boże, jak słychać w tym głosie, to zmęczenie.
0: Zmęczenie materiału. No cóż, tak to już jest z tymi majówkami w Polsce.
3: Tak.
0: Kłaniamy się nisko, pozdrawiam cię Tomeczku. Odpocznij może. To jest taka nasza rada. Trzymaj się cieplutko, dziękujemy za ten meldunek. I co? I gramy dalej. Kult i Polska w Rock Radio. Za 7-7.

Polska w Rock Radio. Proszę Państwa, za 3 minuty niespełna będą newsy w Rock Radio o 7, a w nich m.in. o dwóch rosyjskich dronach, które rozbiły się na terenie Łotwy. Szczegóły za chwilę.

0: Tylko żebyś pan po drodze nie spotkał upiora.
1: On stanął przede mną na parapecie w całej jego całości.
2: Jak tam, chłopie?
3: Powstanie Rock Radia.
4: Wszystko dobrze, kłaniamy się nisko. Siódma, proszę państwa, słuchacie Rock Radia. Wjeżdżamy już teraz najświeższą porcją newsów.
5: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych.
3: Newsy Rock Radia.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
6: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
7: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
6: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
8: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
9: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
6: Maseczki wróciły do łask.
9: No niestety, trzeba.
6: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne blackhawki.
5: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
5: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
11: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
5: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny piłkarskiej w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium, ale jedna bramka więcej strzelona w pierwszym meczu pozwoliła uzyskać przepustkę do finału w Budapeszcie. Tam czeka już Arsenal. Finał w ostatnią sobotę maja. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Już w pierwszej rundzie swoje mecze przegrali Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz. Jutro do gry przystąpi Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.

0: drodze.
1: Na drogach w Warszawie mamy już więcej samochodów, ale nadal jedziecie raczej bez stresu. Ruch układa się płynnie, choć miejscami trzeba troszkę poczekać. Pamiętajcie o motocyklistach. Są szybcy i potrafią pojawiać się nagle. Zachowajcie odstęp, jedźcie równo i spokojnie, a do celu dotrzecie bez nerwów. Dobrego dnia.

0: Radio. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że nadal może przelotnie padać. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie wraca do normy, więc można rozpocząć dzień tradycyjnie od kawy lub herbaty. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, ale temperatura pójdzie lekko w dół. Za to ocieplenie prognozowane jest od weekendu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Zeppelin i Black Dog w Rock Radio 13 po 7. Proszę Państwa, szok, skandal i niedowierzanie. Jak czytamy w Newsweeku, Marlena stworzyła toksyczną relację z chatbotem. Doszło do opisu zbliżeń. No cóż, przynajmniej jej nie bije.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Najważniejsze, żeby plusy nie przysłoniły na minusów.
2: Tak, tak, oczywiście.
0: O, nie rób tyle hałasu.

Harrison, Got My Mind Set on You, 21 po 7, Emigranci i The Who, za chwilę w Rock Radiu i za chwilę wracamy do sprawdzania listy obecności powstania Rock Radia, bo nasi słuchacze dobijają się.

0: dziękuję.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie Rock Radia.

0: The Who, Pinball Wizard w Rock Radio, proszę Państwa, za 29.08, a tu Messenger, mówi pan Kajetan. Panie Kajetanie, bardzo prosimy o odtworzenie
1: proszę
0: nagrania.
1: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry Jasieńku, dzień dobry Kajtku, Tomek Stargówkowski, ulic serdecznie pozdrawia. Z góry przepraszam za mój głos, no ale tak to jest, jak się za dużo gada. No to co, czwartek to już prawie jak malutki piątek, na horyzoncie widać weekend, trochę popadało, trochę się ochłodziło.
1: Tak.
2: No i dobrze, ile może tej lampy być? Ludzie kochani, dajcie spokój, zostawcie coś na prawdziwe lato. A tymczasem rok radiowo, milusio, fajniusio. I o to chodzi. Dobrego, pozdrówki, hell yeah.
1: Hell yeah.
0: Tomciu tam nie do końca chyba mówi prawdę, tam chyba jakieś kibicowanie odchodziło. Chyba tam coś było śpiewane.
1: Myślisz?
0: Nie myślę, tylko wiem, pozdrawiam cię.
1: Ale że w Monachium, w München był?
0: Nie. Aha. Nie, we Warszawie.
1: Aha,
0: pozdrawiamy
1: Warszawie.
0: Serdecznie, okay. Tomeczku. Tak jest, zgadzam się. Gdzieś mi brakuje tej takiej wiosny, tego komfortu termicznego. No już w Żonobice zasuwam na spacery. No trochę za wcześnie, prawda?
1: Znaczy,
0: deszczyku no... też by się trochę przydało, bo trawka sucha.
1: No tak.
0: Do lasów zaraz nie pozwolą wchodzić. Człowiek sobie przypomni COVID, prawda? Yes.
1: I na cmentarze nie wejdziesz.
0: Tak, bo za sucho. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: No tak.
0: 27.08. Nie zamykaj się cmentarzy!

czasu się jak łania, proszę państwa. Run to the Hills, Iron Maiden w Rock Radio. Perfect i Pink Floyd za chwilę, za 28. I proszę państwa, uwaga, komisja gier i zakładów machnęła głową. Przystępujemy do produkcji Rebusa. Ten już po 8, przedostatnie wydanie, klasyczne. Rock.

0: drodze.
1: Na drogach w stolicy mamy klasyczny poranny szczyt. Jest więcej aut, ale raczej jedziecie spokojnie. Słońce potrafi czasami oślepiać, więc okulary mogą się przydać. Piesi i rowerzyści są w komplecie, więc czujność to podstawa. I uważajcie, bo dzisiaj może popadać i miejscami będzie ślisko.

0: jedna z tych klasycznie rockowych perełek, Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Micha się cieszy, proszę Państwa, od samego słuchania. Za 9:08 dziś słuchacze wyjątkowo aktywni przy czwartku. Proszę bardzo, Halo Messenger, słuchamy.
1: Witam, Gniezno.
0: Witam.
1: Wszystkim. Logujemy się do systemu, zaczynamy pracę.
2: Tak jest.
1: A wracając do wczorajszego tematu z tym psykaniem.
2: Ano?
1: Mam taki pistolecik zamontowany na takiej sprężynce, takim sprężynowym wężyku i mogę sobie wydmuchać sobie kurz, brud lub konfliktowych pasażerów. Także zaczynamy. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Hell yeah.
0: Bardzo przydatne do klawiatury, co?
2: Denzel wysłał zdjęcie tego pistoleciku. Chcesz zobaczyć? Patrz.
0: No poka.
2: Na pe. Widziałeś to?
0: A, faktiko.
2: No, przyczepiony przy kierownicy.
0: Czyli to nie jest sprężarka do opon, prawda, do powietrza w oponach, tylko taki... No teraz to jest bardzo modne, mówię, do klawiatury na przykład w komputerze.
2: Ale bardzo mi się to podoba, mogę sobie wydmuchać pasażera. To jest fajne, nie?
0: Tak. Znaczy, no kto co lubi, prawda? IMF, Unbelievable Bureaucracy.
2: To znaczy, najpierw trzeba się zapytać.
0: Tak.

0: Sunday Morning, Fleetwood Mac, na szczęście do poniedziałku daleko i tego się trzymamy, proszę Państwa, a w newsach o 8 zmiany w pogodzie, będą ostrzeżenia przed burzami, w końcu popada, gdzie szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
1: Punkt kulminacyjny, czyli rebus jebus. Zagadka dźwiękowa już gotowa, a za rozwikłanie jej można wygrać satysfakcję. Ostatnia przed piątkiem, proszę Państwa, szansa na to, więc zapraszamy serdecznie. A teraz newsy.
2: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
3: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
4: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
2: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w Puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
5: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
6: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
2: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
0: Radio. Rock Radio w drodze.
9: Uwaga wszyscy, którzy korzystają z metra. Mamy awarię na końcowej linii metra M1 Kabaty. Pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy. Zamknięte są trzy stacje: Kabaty, Natolin i Imielin. Na odcinku metro Kabaty, metro Stokłosy została uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro.

0: poniedziałku we Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dziś wciąż też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 20 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro ma być podobnie, choć temperatura pójdzie delikatnie w dół, a ponownie cieplej powinno zacząć robić się od weekendu.
1: Rock Radio 103,7 FM.
2: Rock Radio.
1: Rock Radio.
3: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie? Czy może ktoś już miał jajowanie? Powstaje.

0: and Roll All Night, czyli mokry sen każdego fana klasyki rocka. Grupa Kiss w Rock Radio. Kiss, Kiss. 11 po 8.
1: Rebus, jebus.
2: W Rock Radio Rebus, jebus.
0: Proszę Państwa, Lord Voldemort przyszedł nam w sukurs, zupełnie jak Ricardo Carvalho w swoim czasie wszedł w sukurs w obronie, prawda?
3: Chelsea, Londyn. Przypomniał
0: londyński Chelsea, ale my teraz nie o piłce, a o rebusie, jebusie. Do wygrania satysfakcja. Trzeba odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w naszej zagadce dźwiękowej. Do zgarnięcia satysfakcja. Proszę Państwa, rebusa zagramy dwukrotnie. Będzie poprzedzony kategorią, ale myślę, że wiecie, jaka ta kategoria jest. No, ale przypomnijmy dla formalności, jeżeli ktoś po raz pierwszy, a potem wy dzwonicie 2 2 4 4 0 66 albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Lecimy!
4: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie.
3: Cały czas.
0: A oto Rebus Jebus.
5: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
0: Piękny fragment z piosenki Lubelski Full.
3: Tak.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. O jaką postać chodzi? No wiecie, że chodzi o postać kultową. No a teraz posłuchajcie raz jeszcze rebusa.
5: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
3: Szukałem to w lepszej jakości. Naprawdę się starałem, ale nie mam.
0: Nie mam lepszej. To jest, w lepszej jakości jest, żeby nie Aneta. Tylko. Pozdrawiamy serdecznie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Szukamy sprawnej postaci, a Państwu gramy Bad Religion. American Jesus.

0: Wolf Born to be Wild w Rock Radio. To jest dobry moment i dobry numer na ten moment. Za 23:09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Bo w tym momencie rozwiązujemy naszą zagadkę Rebus jebus, proszę państwa. Najpierw przypomnijmy, trwa niesamowita seria kultowych bohaterów. Rebus brzmi tak.
3: No co, to jest pierwszy weekend, Wazio.
0: Dwie dwójki, cztery, czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Słuchamy odpowiedzi, hallo.
4: Czy piwo to lubelski full? To się nagrywa już?
5: Tak.
4: Odpowiedzią na dzisiejszego rebusa jebusa jest Władysław Kargul.
5: A.
4: Hell yeah.
6: Żona zgadła pierwsza.
4: Żona zawsze zgaduje pierwsza.
5: Jezus Maria, jaka złość, pierwsza.
0: Nieważne kto, proszę państwa, bo satysfakcja leci do was
5: obojga. Tak jest.
0: Władysław Kargul, tak jest, Władek Kargul, jak to woli, a? Dobra, ktoś jeszcze, halo?
7: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebuta jest Władek, nie wstydź się, płacz. Władysław Kargul. Hell yeah.
5: Hell yeah.
0: Hell yeah, pozdrawiamy, tak jest. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dwie wojny, przeżyłem w tym, trzy, w tym dwie światowe. Dobrze, to jeszcze jeden telefon, halo.
8: Dzień dobry, Rock Radio. Tu Krużywnicki i Kazimierz Pawlak. Rozwiązaniem tego waszego konkursu jest mój sąsiad, Kanalia Wojutkowa, Władek Kargul, no. Pozdrawiam z Krużywników.
5: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, to jest bardzo dobra odpowiedź. Władysław Kargul!
5: Pewno, że tak.
0: Ktoś zapyta, czy jutro będzie Pawlak? Otóż nie. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto znał odpowiedź, że chodzi o Władka Kargula, zgarnia satysfakcję.
5: Ale że zobacz, w Krużywnikach nasza aplikacja działa mega.
0: Działa, bo to na wschodzie. Proszę państwa, i Rebus jebus wróci jutro po 8:00. L4 super para, o, dawno nie było.

0: Radio w drodze.
1: W Warszawie mamy już sporo samochodów, dużo się dzieje, ale nie ma większych niespodzianek. Tempo jest umiarkowane, chwilami wolniejsze, chwilami lepsze. Coraz więcej jednośladów pojawia się też na drogach, więc dobrze zerknąć dwa razy, zanim zmienicie tor jazdy. Spokojnie, kawa już pewnie działa. Jedźcie dalej w dobrym nastroju.

0: Have you anything nothing yet? Za niespełna 5 minut newsy w Rock Radio, a w nich m.in. o gaszeniu Puszczy Solskiej. Pożar został opanowany, ale akcja trwa nadal. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: dostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rok Radia.
2: Dotarliśmy do 9:00 i jeśli myślicie, że aktywiści, którzy parają się artyzmem, zrobili już wystarczająco absurdalnych rzeczy, to niestety byliście w błędzie. O wyjątkowo oryginalnej instalacji artystycznej z Wenecji opowiem wam za moment, tylko w Powstaniu Rok Radia. Na szczęście nie ma to nic wspólnego ze śmiercią w Wenecji, choć to piękny film. Dobrze, Wenecja, Biennale za chwilę, a teraz w Rok Radiu, proszę państwa, czas na newsy.
3: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice.
1: Newsy Rok Radia.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
4: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
3: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji. W sztabie kryzysowym mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zawodzka.
5: Ogromna chmura dymu.
6: Ogromna. No tak ja go nie wiedziałem. Coś okrutnego.
7: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
8: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
5: Błyskawicznie.
8: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
9: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
10: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
3: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14:00. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
11: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
12: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
11: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
11: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
3: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich do koszenia. W tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratuszy.
14: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
3: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
1: Rok Radio.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Medale i fetowanie obrony tytułu mistrza Polski muszą jeszcze odłożyć. Siatkarze Bogdan Kiluk Lublin przed własną publicznością przegrali z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa, a piąte decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają na Mistrzostwa Świata w dywizji 1A. Mecz z Japonią trzeba wygrać, bo szanse awansu do hokejowej elity po dwóch porażkach mocno się skomplikowały. Mecz Polska-Japonia o 19:30.
1: Pogoda.
3: Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju przelotny.
5: Żądliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
15: Wyszkodzi?
1: Powstanie!

0: proszę Państwa, piosenka o tym, że należy uważać, szczególnie jak człowiek dał sobie trochę i potem nie wie, gdzie zapił, prawda? Ale nie o tym teraz. 12 po 9, proszę Państwa, nie o dziś. Wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, no ale tak. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hötzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego, brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Okay, czyli jak powiem, że bimbam,
0: zechem,
2: to robię coś dla planety. W takim razie. Okej. Okay.
0: Zależy jak bimbasz i czym, prawda? Nirvana, the man who sold the world. No ja myślę, że ty, wisząc do góry nogami, też miałbyś taki, no... Dwurujek.

Tila w Twartel O. Lubię bardzo. 18 po 9. Accept też lubi. R.E.M. też lubię, proszę Państwa. I Wy też, zakładam, lubicie, no bo to jest Rock Radio, gdzie gramy klasykę rocka. Zachęcamy do pozostania z naszą stacją.

0: spokojnie, to był tylko sen. Losing My Religion na R.E.M. w Rock Radio 29 po 9. Mógłbym zagrać, co? W Młodych Witkach, no, jakby robili kontynuację.
1: O, w sumie, no dobra, no faktycznie. Spokojnie. O Jezu, mógłbyś! Ja sobie to teraz wyobraziłem.
0: Spokojnie, to tylko sen. Are you working for Charlie? No,
1: nie,
0: zostawmy
1: to
0: te
1: niewybredne
0: żarty. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, jest grupa Free, The Stealer w Rock Radio już teraz, w 9:30. Dobrze jesteście z nami.

0: City Guns N' Roses, proszę Państwa, na koniec czwartkowego spotkania. Było naprawdę przyjemnie. Kajetan Ruszczyk, pan od guziczków.
1: To jestem ja, bardzo Państwu dziękuję, a ten pan, co mówi, to jest Jan Bajor Bajorek. Podziękuj Państwu.
0: Trudna zbitka tak zwana, dziękuję Państwu. A w studiu Kuba Kaleta. No i teraz pytanie. Czy Jakub będzie chociaż w połowie tak sympatyczny jak my?
2: No zrobię co w mojej mocy, ale ja nie gwarantuję.
1: Najważniejsze, żeby próbować, jak mówił Robert Grzegorz Kubica.
2: Będzie próbowane.
1: Grzegorz Kubica.
2: Znany skoczek narciarski, no.
1: Tak, bardzo fajny facet. No.
0: Słuchaj, Kuba, słucham. To co tam po 10?
2: No po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką.
1: No.
2: Tak.
0: Fajna dziewczyna.
2: No fajna.
1: Mega.
2: No, ja też ją bardzo lubię.
1: Na maksa.
2: No. Weźmiemy na warsztat taką piosenkę, w której artysta przeprasza za krzywdę wyrządzoną kilku kobietom.
0: A, no i to się by zgadzało, bo ona zna te motywy.
2: No, ale to nie wszystko, dlatego że jednocześnie za sprawą tej piosenki zostało skrzywdzone wiele innych dziewczynek, kobiet. Oj, tak naprawdę.
1: Jezus,
2: no, czyli ten,
0: mocne
2: tak naprawdę
0: tematy,
2: taki
0: tematy.
2: Rezultat, taki jakby suma krzywd wyrządzonych kobietom jest stała za
0: sprawą
2: tej piosenki.
0: Ale to nie jest wspólnego z Sosnowcem, nie?
2: Nie, nie, to jest bardziej Wyspy Brytyjskie.
0: A, no i to był ten taki jeden.
2: Jaki?
0: Nie pamiętam.
2: Kalibabka.
0: Alibabki, świetny zespół, to tak.
1: Tak.
0: Z gitarą na przykład. Tak. A po 12?
2: A po 12 w cyklu Białe Kruki sprawdzimy, to będzie taki poradnik. Sprawdzimy, na co uważać, kiedy szukamy odpowiednich plenerów fotograficznych we Francji.
0: To jest bardzo proste.
2: No na co?
0: Nagich Francuzów na przykład. Bardzo uwielbiam się obnażać. Kiedyś
2: na
0: w metrze, a dziś podobno na polach.
2: Ja na inżynierów bym radził uważać.
0: No tak.
2: No we Francji to jest poważny.
1: No tak, dlaczego? Może się czegoś nauczył. No. Na przykład przyjedziesz do Polski i zbudujesz most.
2: No jak szybko ponton napompować?
0: To na przykład. No tak.
1: No tak, to są pytania.
0: Fajnie, takie światowe rzeczy.
2: No tak, to jest jednak dziennikarstwo, tak?
0: No tak.
2: To nie są jakieś tam śmichy, chichy, czytanie demotywatorów, tak, i tak dalej.
0: To jest wszystko też podszyte rokerką, za co bardzo
2: cię. Oczywiście, tak.
0: Kuba Kaleta, filmester, jak Państwo słyszycie, jest przygotowany. Ma na prawie kilka asów w zanadrzu, włącznie z pompowaniem pontonu, a my wracamy do 6:00. Do usłyszenia. Będziemy na waleta.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie energetyczny numer Electric Light Orchestra, ale wcześniej newsy.
2: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie LOT.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 rzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
3: Sytuacja jednak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
2: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, 2 z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 kilometrów od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia 2 roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
2: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Woli. Zatrzymano tam 25-latka, który jest podejrzewany o to, że potajemnie nagrywał kobiety w toalecie jednej z kawiarni. Na miejscu znaleziono sprzęt do nagrywania oraz ustalono, że mężczyzna działał tak już od dłuższego czasu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Rozpoczęła się akcja Rowerowy Maj w Warszawie. W tym roku bierze w niej udział prawie 600 szkół i przedszkoli i prawie 200 tysięcy dzieci. Za każdy aktywny przejazd otrzymują naklejki, które wymieniają na nagrody, mówi koordynatorka akcji Ewa Hage.
9: Tak naprawdę mówimy, że najlepszą nagrodą jest to, jeśli dzieciaki będą lubiły później uprawiać sport, jeśli przekonamy ich do tego, że aktywny sposób spędzania czasu to jest to, co będą lubiły.
8: Rowerowy Maj jest inicjatywą zapoczątkowaną w Gdańsku w 2014 roku. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo. Tam ogłoszono konkurs na imię dla urodzonej pod koniec kwietnia alpaki. Ma się ono zaczynać na literę S. Swoje pomysły jak zawsze możecie zostawić pod postem ogrodu w mediach społecznościowych. Za godzinę wspomnę za to o opóźnieniach przy remoncie sali kongresowej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Przed nami w Warszawie dzisiaj dzień z pogodą w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie powolutku wraca do normy. Jutro będzie podobna aura, chociaż temperatura ma nam delikatnie spaść, a cieplej zacznie robić się od weekendu. Pogodny szykuje się również początek przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jestem, cześć Kuba, jest też Kuba Kaleta.
0: Jestem.
1: O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: No dzisiaj porozmawiamy o takiej piosence, dzięki której albo przez którą wielu dziewczynkom urodzonym w połowie lat 80. zmarnowano życie.
1: A to bardzo ciekawe.
0: No.
1: Dlaczego, Kuba?
0: No dlatego, że to jest piosenka z imieniem w tytule i tym dziewczynkom ponadawano po prostu imiona z tego tytułu.
1: I czy to będzie Ewka?
0: Nie.
1: Jolka?
0: Nie.
1: Lola?
0: Nie.
1: Nie, dobra, to więcej nie strzelam, ale mam nadzieję, że to będzie Maria Magdalena.
0: Ola, proszę cię.
1: Z czego śmiech?
0: Bo... później będzie mnie bolała przepona.
1: No.
0: No.
1: No nie chcemy tego.
0: No już na poważnie.
1: Że cały dzień dzisiaj do gadania. No dobrze, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka.

0: Niesamowity jest ten aranż, to klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, no ale nie ma co się dziwić, w końcu to jest kawałek filmowy. 10.30 jest dokładnie, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu i przenosimy się tym razem do samego środka lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w amerykańskiej telewizji ABC nadają pierwsze odcinki serialu MacGyver. W Canberrze, to jest w Australii, Niemka Marita Koch ustanawia niepobity do dziś rekord świata w biegu na 400 metrów i powstają też arabskie linie lotnicze Emirates.
2: A dokładnie 41 lat temu, czyli 7 maja 1985 roku, wychodzi singiel zespołu Meridian zatytułowany Kaylee. To największy przebój zespołu, a pochodzi z trzeciej płyty zatytułowanej Misplaced Childhood. Kuba, a o czym jest tak właściwie ten numer?
0: No, to jest piosenka o utraconej miłości. Jej bohaterką i jednocześnie adresatką tekstu jest, no, tytułowa Kaylee, czyli była dziewczyna Fisha, która istniała naprawdę. Czyli Fish sobie nie kręcił wałów z kołdry, tylko miał faktycznie dziewczyny. Zapoznawał je. No i tam już co się działo dalej, to już nie będę mówić, bo to nie o tej porze. Natomiast ta jego prawdziwa dziewczyna tak naprawdę nazywała się krócej Kay po prostu. Ale ówczesny wokalista Marillion przyznaje, że za pomocą tego właśnie numeru chciał przeprosić również kilka innych kobiet, z którymi spotykał się w przeszłości. Ciekawe za co? No, może za to, że łobuz kocha najmocniej, prawda? Co przyznają wszyscy posiadacze niebieskiej karty. No i też warto zauważyć, że dzięki temu właśnie hitowi Marillion imię Kaylee stało się niezwykle popularne wśród dziewczynek urodzonych w połowie lat 80.
2: Więc... No to prawda, ale w ogóle bardzo ładne imię.
0: No, Kaylee Konopka, super.
2: No, bym to zaakceptowała.
0: No, nie miała być wyjścia. Chociaż znam takiego kolegę, który se zmienił imię. No, ale nie miał na imię Kaylee.
2: A jak miał na imię? Dobra, nie drążmy.
0: Nie autujmy go. Nie autujmy Błażeja, daj spokój. Dobra, a teraz już na poważnie,
2: to
0: jest poważny temat, uwaga.
2: Tak.
0: Bo w 2012 roku zespół Marillion poinformował na swoim Facebooku, że Kay, czyli wspomniana ta prawdziwa dziewczyna, która zainspirowała Fisha do napisania tej piosenki, no niestety, ale zmarła. I dodajmy jeszcze, proszę Państwa, że teledysk do tego numeru był kręcony w Berlinie Zachodnim, a w klipie występuje m.in.
2: Skiba i Big Tyson.
0: Nie, ale byłoby super. No, niestety nie.
2: No wiem.
0: Niestety, tylko Tamara Nowy, czy też Nowy może.
2: Nowy, która później była żoną Fisha, została żoną Fisha.
0: W ogóle, co to jest za fircyk z tego Fisha, że śpiewał o swojej ex, prawda?
2: No.
0: A jego przyszła obecna grała w klipie. To jest naprawdę ten...
2: No, fircyk, no.
0: No taki fircyk, no. Fiszercyk. To było słabe.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

To jest numer, który mnie się kojarzy z czasami podstawówki. To Blondie w Rock Radio, za 19 minut będzie 11. My już za chwilę posłuchamy sobie debiutanckiego singla, no i też pierwszego przeboju zespołu Texas, czyli kawałka, który trafił na ich pierwszą płytę Southside, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest klimat nie do podrobienia, klasyka rocka od Eagles. W newsach o 11 sprawdzimy, kiedy i gdzie możemy się spodziewać deszczu jeszcze dziś, a po 11 posłuchamy zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Queen, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
3: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14:00 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
4: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
2: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
5: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
2: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Są opóźnienia przy remoncie warszawskiej sali kongresowej. Odkryto tam prawie 1,5 tysiąca ton wyrobów zawierających azbest, co znacząco opóźnia pracę, mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
7: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas. Już są tylko prace związane z modernizacją sali.
6: Przypomnę, że sala kongresowa jest zamknięta od 2014 roku. Przenosimy się na Stołeczną ulicę. Zarząd Dróg Miejskich wciąż walczy z nielegalnymi reklamami i obiektami przy drogach. Tylko w kwietniu przeprowadzono ponad 900 kontroli. Efektem było usunięcie 65 nielegalnych obiektów, z czego większość stanowiły właśnie reklamy. Na koniec ciekawostka. Do stolicy przyjechał wypożyczony z Poznania tramwaj potocznie nazywany Helmutem. Będzie on kursował na linii turystycznej 36. Aktualnie trwają szkolenia motorniczych w zakresie jego obsługi. A za godzinę powiem więcej o apelu służb dotyczącym motocyklistów.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Będzie raczej pogodnie, choć wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest już też ciśnienie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić troszkę chłodniej. Ponownie cieplej za to będzie od weekendu.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich, to klasyka rocka od Genesis w Rock Radio, 18 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie kapitalnego numeru, który zaczyna się świetną partią perkusji, a później wjeżdża niesamowita gitara, ale no nie ma co się dziwić, bo w końcu to jest numer Garego Moore'a. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Bardzo lubię melodię tego numeru, to klasyka rocka od Jefferson Airplane. Za dwie minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że dzisiaj również po 15:00 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj do zgarnięcia będzie koszulka Rock Radia i kubek Rock Radia. A co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby zgarnąć takie piękne fanty z naszymi logotypami? No należy do nas albo zadzwonić, albo nam podesłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć nam coś, co nas wyrwie z kapci, jakąś anegdotkę fajną, taką wesołą. I moi drodzy i moje drogie, ja sobie teraz zaglądam do naszej skrzynki z anegdotkami i mamy tutaj taką anegdotkę, którą nam podesłał dzięki swojej uprzejmości Marek.
1: Chciałbym zgłosić do rock'n'rollowca dnia mojego wnuczka. Kilka tygodni wstecz byłem z nim na spotkaniu z jednym z najlepszych polskich alpinistów. Pod koniec spotkania każdy mógł zadać pytanie, tak można powiedzieć, z widowni. Mój wnuczek poprosił o mikrofon i przy wszystkich spytał się: proszę pana, a jak zdobywał pan te 8000-niki, to jak często pan zmieniał majtki? Można sobie wyobrazić zażenowanie naszego gościa, no i śmiech na widowni. Ale wnuczek z całą powagą poprosił o odpowiedź. Odpowiedź padła: jadąc z wnuczkiem już do jego domu, w samochodzie wnuczek mówi mi: ależ oni byli brudasy, przecież majtki się zmienia codziennie.
0: Bez przesady, no ja zmieniam, jak dojdę do etapu rysów. 2499 metrów nad poziomem morza, przypomnijmy. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-066, ale możecie również je podesłać w głosówkach na Messengerze, a po 17:00 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto zgarnie koszulkę oraz kubek Rock Radia. A już teraz słuchamy numeru, który moim zdaniem ma jedną z najlepszych, a może najlepszą, gitarową solówkę w historii polskiej muzyki rockowej lat 90. Edyta Bartosiewicz w Rock Radio.

Klimat i melodia, no i moc, świetne połączenie, 5 niesamowitych minut od Journey w Rock Radio. Za 20 minut będzie 12, a że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu 9. płyty studyjnej Roberta Palmera, czyli krążka Heavy Nova, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Proszę bardzo, taka rozbujana klasyka polskiego rocka to jest Jak znalazł to rzecz jasna Tila w Rock Radio. Za 7 minut będzie godzina 12, a my tymczasem w Rock Radio sobie oczywiście słuchamy klasyki rocka w najlepsze, ale także podpowiadamy wam, co robić ciekawego w wolnym czasie i na przykład pojutrze, w dniu pojutrzejszym, nie, jutrzejszym, co ja gadam, czy jutro jest piątek, przecież będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie na imprezę, taki eksperyment komediowy pod hasłem stand-off. Komicy będą tam pojedynkować się na scenie, na improwizowane żarty. Główna zasada będzie taka, że kto się zaśmieje, ten przegrywa. Pozostałe zasady będzie losować poprzez rzut kostką mistrz gry, a tym mistrzem gry będzie Kuba Pudło. Start jutro o 20. Szczegóły na rockradio.pl, a już teraz no, numer, który u mnie wywołuje ciary i łzy wzruszenia, to Kansas w Rock Radio.

Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki rockowej to klasyka rocka od Kansas. W newsach o 12 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 12 posłuchamy bez dwóch zdań jednego z najważniejszych numerów lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch, na drugą połowę czwartku wleci legendarny numer Nirwany. No ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
3: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
4: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
3: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
5: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
6: Tutaj większość od nas gasiła to najbardziej zagrożone miejsca.
4: Był strach?
6: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
4: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
6: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
2: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
7: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
2: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. A to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
8: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
2: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
0: Newsy Warszawa.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczne służby apelują o ostrożność w związku z trwającym sezonem motocyklowym. Te jednoślady są mniej widoczne na drogach, dlatego potrzeba na co dzień koncentracji wszystkich uczestników ruchu. Tylko w zeszłym roku doszło do 117 zdarzeń z udziałem motocyklistów. 9 osób zmarło. Baz growe na koszach na śmieci lub przystankach szpecą miasto. Zarząd oczyszczania zachęca więc do zgłaszania pseudodzieł sztuki i rusza z akcją usuwania ich z przestrzeni publicznej, mówi Magdalena Niedziałek z placówki.
10: To są prace, które wykonują grupy interwencyjnego sprzątania, a informacje o miejscach, które wymagają takiego oczyszczenia, otrzymują od kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta lub z Miejskiego Centrum Kontaktu.
9: Tylko w ubiegłym roku wyczyszczono z pseudograffiti łącznie ponad 3,5 tysiąca koszy i wiat przystankowych. Na koniec przypominamy, że trwa modernizacja Placu Bankowego. Zakończono już pracę po wschodniej stronie, a także w rejonie Błękitnego Wieżowca. Odnowiono nawierzchnię, pojawiły się trasy rowerowe i mała architektura. Posadzono także 66 drzew i liczne rośliny.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
9: Na niebie niebie w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że wciąż może przelotnie padać. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Do tego wiatr mamy umiarkowany i ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro za to ma się zrobić troszkę chłodniej i wciąż może przelotnie padać. Cieplej za to będzie od weekendu. Pogodny ma być też początek przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Doskonale się składa, dlatego że już za chwilę kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest i już za chwilę będziemy opowiadać o następnych
0: Cymeliach tak zwanych.
1: Rarytasach. Rarytasach. Tak, Kuba, rarytasach. O czym dziś?
0: No dzisiaj będzie taki poradnik, można powiedzieć. To znaczy, na co uważać, odpowiemy na pytanie, na co uważać, kiedy jesteście we Francji i kiedy robicie tak zwaną wizję lokalną, bo chcecie zrobić ładne zdjęcie na okładkę płyty.
1: A to jestem ciekawa.
0: No, ja bym ci powiedział, na co, a raczej na kogo uważać w Pabianicach.
1: O! No. To może mi zaraz powiesz.
0: A mogę ci teraz powiedzieć, na tych, co biorą konia i aksamit.
1: Dobra. No. A na co uważać, jeśli się robi okładkę płyty?
0: We Francji? Na inżynierów.
1: No to więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: To jest świetny numer na pobudzenie, bo coś czuję, że spada ciśnienie i to jest rym oczywiście niezamierzony. Klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13. My jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o płycie zatytułowanej Argus, płycie zespołu Wishbone Ash. Tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku i Wishbone Ash to jest brytyjski kwartet grający muzykę progrockową, działający od 69 roku, a na koncie mają aż 23 płyty.
0: Najnowsza Coat of Arms ukazała się w 2020 roku, ale my się nią dzisiaj nie zajmujemy.
2: Nie, dlatego że zajmujemy się płytą Argus, czyli najpopularniejszą płytą zespołu.
0: I uznawaną za najlepszą pod względem artystycznym, a najpopularniejszą dlatego, że rozeszła się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy.
2: W jakim stylu jest zachowana ta płyta?
0: Jest to płyta progrockowa, ale zawiera również elementy hard rocka i folku.

0: warto zwrócić uwagę na to, jak współbrzmią dwie gitary solowe ze sobą. To jest w ogóle rozwiązanie, które było nowatorskie dość w owym czasie, czyli na początku lat 70. Później to rozwiązanie podłapały kapele hard rockowe i heavy metalowe. Thin Lizzy, Judas Priest czy Iron Maiden.
1: No to o czym są teksty na tej płycie?
0: Teksty na płycie Argus krążą wokół średniowiecza i greckiej mitologii, ale wbrew pozorom ta płyta nie jest koncept albumem.
1: No to jeszcze zerknijmy na okładkę.
0: Na okładce widzimy antycznego wojownika, który stoi odwrócony do nas plecami, a stoi na szczycie kanionu nad rzeką Verdon we Francji. I jeśli odwrócimy okładkę, to okaże się, że ten wojownik patrzy na nadlatujący statek UFO. Bardzo fajna koncepcja. Myślę, że Erich von Däniken by przebił piątkę. I tym wojownikiem, tym modelem tak naprawdę, który gra na okładce tego wojownika antycznego, był Bruce Atkins, czyli asystent grafików odpowiedzialnych właśnie za tę okładkę. A ci graficy to byli Storm Torgerson, czyli Burza Torgerson, i Aubrey Paw Powell, którzy pochodzili z grupy grafików Hipgnosis. I to jest grupa, która projektowała również okładki płyt takich kapel jak Pink Floyd, Led Zeppelin czy Genesis. Dodajmy jeszcze, że kostium, w którym występuje ten wojownik antyczny, został wypożyczony z garderoby filmu historycznego Diabły.

0: A to nie koniec filmowych nawiązań, dlatego że jak się przyjrzycie okładce płyty Argus, to zobaczycie, że ten właśnie Hoplita chyba trzyma w rękach włócznie. No i początkowo tym orężem miał być miecz. Twórcy wypożyczyli nawet ten miecz z rekwizytów do filmu Tragedia Macbetha Romana Polańskiego, ale w czasie oglądania lokacji pod to, żeby zrobić zdjęcie okładkowe, no ktoś po prostu ten miecz ukradł. Nie wiemy kto, natomiast biorąc pod uwagę, że to było we Francji, to możemy się tylko domyślać, że był to jakiś inżynier prawdopodobnie.
1: I ten jegomość z okładki wygląda po prostu jak Darth Vader z Gwiezdnych Wojen.
0: I to jest bardzo trafne skojarzenie, dlatego że podobno strój tego właśnie okładkowego wojownika, tego Leonidasa, czy tam innego, kto tam jeszcze był? No weź Ola, przeglądałaś tego tam, no Obelixa, powiedzmy tak, zainspirował twórców Gwiezdnych Wojen przy wymyślaniu stroju Dartha Vadera właśnie do filmu Gwiezdne Wojny. Ale nie wiadomo tak naprawdę, to może być tylko plotka, więc my tutaj nie chcemy, proszę Państwa, siać tak zwanych fake newsów, dezinformacji. Tutaj od razu mówimy, że to jest informacja niepotwierdzona. No i tyle.
2: Białe kruki klasyki rocka.

I nóżka sama chodzi, klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio za kwadrans 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 80., czyli hitu, który znalazł się na debiutanckiej solowej płycie pana, który nazywa się Meteure i na pewno kojarzymy go z Ultravoxu chociażby. Już za chwilę Meteure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio.

0: Klimat, no i ten tekst, klasyka polskiego rocka od Brygady Kryzys. W newsach o 13 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 13 posłuchamy bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo przyjemny numer The Pretenders, a już teraz porcja świeżych newsów.
2: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
3: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
2: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
4: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
2: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
5: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
2: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
6: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
2: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
7: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
2: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
0: Pogoda.
2: Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

to jest kolejny kawałek w sam raz na pobudzenie, bo wiem, że spada ciśnienie, no i bywa z tym różnie. Można kawę pić, ale po co się poić jakąś kofeiną? Warto posłuchać energetycznej klasyki rocka. Już za chwilę zresztą posłuchamy sobie numeru, który nagrał zespół Lady Punk przed tym, jak jeszcze zespół Lady Punk powstał. No, to jest taka dość paradoksalna historia, ale prawdziwa. Już za chwilę klasyka polskiego rocka od Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

takie rzeczy są do usłyszenia tylko i wyłącznie na naszej antenie. To perełka od Foreigner w Rock Radio. Za 28 minut będzie 14, a ja przypominam, że wieczór to jest czas, kiedy w Rock Radio rozmawiamy z niezłymi gośćmi i mogę wam powiedzieć już teraz, że dziś wieczorem przypomnimy rozmowę Ryśka Brzezińskiego ze stand-uperem Tomkiem Machnickim. Tomek jest związany z krakowską sceną stand-upową. Natomiast jutro przypomnimy rozmowę moją z Ryszardem Ćwirlejem, dziennikarzem i weteranem polskiej literatury kryminalnej, a porozmawiamy o książce pod tytułem Na trwogę bije dzwon, która jest pierwszym tomem cyklu z nadkomisarzem Antonim Fischerem w roli głównej. No i jutro wieczorem wspólnie rozbierzemy fabułę i świat przedstawiony w tej książce na czynniki pierwsze, a przy okazji dowiecie się takich rzeczy. Czym truć pluskwę, czym bić dzieci i do czego służy fryżyder. To wszystko w jutrzejszym wydaniu Niezłego Gościa z Ryszardem Ćwirlejem. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy Niezły Gość startuje o stałej porze, czyli o godzinie 22. A już teraz odpalamy prawdziwą petardę od The Kings w Rock Radio.

Radio. Klasyka rocka.

No i nóżka sama chodzi, klasyka rocka od Kennego Logginsa. W newsach o 14 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować, a po 14 posłuchamy sobie klasyki rocka, polskiego rocka, i to z początku lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Depres, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
3: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
2: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
2: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
2: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
5: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
2: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
0: Pogoda.
2: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.
6: This is your son.

0: Ależ to jest petarda, to klasyka polskiego rocka od ONA w Rock Radiu, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który no również zafunduje nam pewną porcję konkretnej wiedzy, dlatego że ja dzięki temu kawałkowi dowiedziałem się, jak nazywa się Forteca, ufortyfikowany zespół obronny górujący nad miastem, który można spotkać w Afryce Północnej. Już za chwilę pojawi się świetny kawałek od The Clash, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie w Rock Radio, to klasyka rocka od Marillion. A ja przypominam, że już jutro poznamy kolejne 199. notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Możecie mieć realny wpływ na to notowanie poprzez głosowanie na rockradio.pl. Na naszej stronie znajdziecie 50 propozycji i to są m.in. numery Aerosmith, Alice in Chains i Big Cyca, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. No i tak dzisiaj słuchamy propozycji od Justyny, która pisze o tym numerze tak. Zgłaszam, ponieważ ten utwór to czysta energia, która od razu stawia na nogi. Idealny na momenty, gdy potrzebuje zastrzyku adrenaliny i buntu. Na ten kawałek już teraz możecie zagłosować na rockradio.pl, a cały kompletny skład klasycznej dziesiątki poznamy jutro po 18:00. A już teraz słuchamy propozycji od Justyny w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: jest petarda, klasyka rocka od Scorpions w Rock Radio. A już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze możecie usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie, a po drugie to będzie piosenka, która co prawda została nagrana w pierwszej połowie lat 70., ale znajdziemy w niej pewne nawiązania do tak zwanej zapomnianej piosenki, czyli numeru, który nagrała w połowie lat 60. Brenda Lee, i ten zapomniany kawałek nazywa się Coming on Strong, i właśnie do niego postanowili nawiązać tu i ówdzie panowie z grupy Golden Earring, bo to właśnie ich będziemy słuchali już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Oczywiście klasyka rocka w Rock Radio nam tutaj przygrywa w najlepsze podczas tego czwartkowego popołudnia. Jest już prawie 15, więc jak zwykle o tej porze w studiu pojawia się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Czas leci, jestem. Dzień dobry.
0: Bardzo dobrze, dlatego że przecież rock'n'rollowiec dnia sam się nie znajdzie.
1: Oczywiście, a tym bardziej też same gadżety Rock Radia też się nie rozdadzą, bo mam dla was i koszulkę Rock Radia, i kubek Rock Radia, więc w sam raz taki kubek, żeby zabrać do pracy i wypić z niego herbatę, kawę, cokolwiek pijecie w pracy, to już nie wnikam, natomiast bardziej chciałbym wnikać w to, co opowiecie i czym się podzielicie na antenie Rock Radia. Dzwońcie 224-044-066 albo nagrywajcie się na Messengera Rock Radia, a także będzie dzisiaj nasze rockowe kalendarium. Tam przeniesiemy się do końcówki lat 60. do 1968 roku.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Estelmaszczyk jestem i żeby umilić sobie czas za kółkiem w pracy czy też w domu, to obiecuję, że po newsach i pogodzie będzie czego słuchać, będzie Klasyka Rocka dla Was, m.in. Bob Dylan, a także Judas Priest.
2: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
3: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
3: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem. Zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
5: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
2: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
6: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
2: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł. 41 groszy, benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7 zł. 17 groszy. To mniej niż dziś.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Garnizonu Sztuki. Możecie się tam wybrać na spektakl Facet z papieru. Sztuka mistrzowsko balansuje między groteską i czarnym humorem, a czułą opowieścią o tęsknocie oraz radzeniu sobie ze stratą czy walką o własne pragnienia. Na scenie zobaczymy Małgorzatę Foremniak, Michała Czarneckiego czy Wiktorię Gorodecką. Start jutro o 19. Grand Bazar wraca na Bracką. Kultowe targi odbędą się już w ten weekend. Pojawi się moda autorska, design, perfumy i kosmetyki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Początek o 11 przy Brackiej 25. Będziecie mogli także wybrać się na straszny spacer po Starówce. Uczestnicy usłyszą przerażające historie, od których włos jeży się na głowie. Dowiedzą się też, jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku, czy jakie makabryczne formy leczenia stosowano kiedyś w stolicy. Start w niedzielę o godzinie 14 na Placu Zamkowym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: I proszę, w Rock Radio nawet można posłuchać noblistów. Tak jest, w przypadku Boba Dylana jak najbardziej to pasuje. Hurricane podczas popołudnia, czwartkowego popołudnia z klasyką rocka w Rock Radio. Dzisiaj też macie szansę zgarnąć się zestaw gadżetów Rock Radia. Poczeka na was i koszulka Rock Radio oraz kubek Rock Radia. A dokładnie czeka na rock'n'rollowca dnia. Czekam na wasze historie, wasze bądź zasłyszane godne anteny Rock Radia. Czekamy do 18 i no właśnie, dzwońcie. 2 2 4 4 0 66. Messenger Rock Radia również do was należy. A tak było wczoraj.
1: Jeśli chodzi o rock'n'rollowca dnia, to dzisiaj przyszedł na adres mojej babci, przyszła paczka i to są moje martensy. Babcia je przymierzyła i stwierdziła, że już z nich zostaje i musimy zamówić po prostu kolejną parę dla mnie. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.

0: Jak sami słyszycie, w dalekiej Australii też znają się na dobrej muzyce, rockowej muzyce. Midnight Oil, Beds Are Burning, podczas tego popołudnia, żeby czas pracy był dużo, dużo przyjemniejszy, zwłaszcza jeśli odliczacie do 16, by z tej pracy wyjść, no i właśnie, wrócić spokojnie do domu. Ale zobaczycie, że czas minie jeszcze szybciej z klasyką rocka w Rock Radio, bo za parę chwil m.in. Phil Collins, a także Mysłowic.
1: Rock Radio.

I tak brzmi Rok Radio i Klasyka Roka podczas tego popołudnia. Wy też pamiętajcie, że już jutro piątek, a to też oznacza, że po 18 będziemy, mam nadzieję, godnie witać nadchodzący weekend klasyczną dziesiątką, rokową listą przebojów. 199 notowanie na nas czeka, ale też w tej chwili możecie jeszcze wejść, zagłosować na swój ulubiony rokowy kawałek, by do tej dziesiątki się załapała. Jeśli czegoś na rokradio.pl wam brakuje, to również możecie podsyłać własne rokowe propozycje, które też gramy w Rok Radiu codziennie po 14, więc jutro. Pamiętajcie, po godzinie 18, prawie, bo coraz bliżej 200 wydania, więc jeszcze nie jubileuszowe, ale 199 notowanie, a w tej chwili trochę rocka, trochę reggae. Bob Marley, bardzo proszę w Rok Radio.

Cranberries i Dreams podczas tego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka do godziny 16. Jeśli czekacie, aby wyjść z pracy, coraz bliżej, a będzie też bardzo miła przez najbliższe kilka minut, ponieważ mam dla was i Davida Bowiego, czy też Toma Pettiego. I też pamiętajcie o tym, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.

0: zrobiło się bardzo, bardzo nastrojowo, bardzo klimatycznie przy tym numerze Simon i Garfunkel, The Sound of Silence, podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka, a w Rock Radiu Muniek Staszczyk już teraz wspomina Toma Pettiego.
1: Byłem w 2012, on rzadko grywał w Europie, byłem w Hamburgu na jego koncercie, no jeszcze wcześniej go widziałem, ale to też fartownie z Dylanem w roku 87 w Berlinie Wschodnim, jako Dylan and the Heartbreakers grali razem. No wielka szkoda, bo 66 lat, gościu w ogóle z tym mi się nie kojarzył, bo nie wyglądał na faceta, który żyje na krawędzi, wiadomo, że śmierć nie wybiera, ale strasznie miał czarujący uśmiech i w ogóle fajnie gadał w wielu, wielu programach dotyczących historii muzyki rockowej, wypowiadał się sensownie na temat tego, co było, co jest i na temat też zagrożeń, na temat show biznesu, narkotyków, alkoholu, znaczy wiesz, tych wszystkich. Mądrze mówił, wielka strata, wielka strata.
0: A my w Rock Radio posłuchajmy już teraz jednego z najważniejszych kawałków Tom Petty, The Heartbreakers, Running Down a Dream.

Heartbreakers, Rock Radio i Klasyka Rocka. Zbliżamy się do 16, za chwilę newsy Rock Radia, a także pogoda i wracam też ze świetną rockową muzyką dla was. Między innymi będzie grupa In Excess, Manam i ZZ Top.

0: see your face every time that I go out. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Część z was pewnie wychodzi z pracy, wsiada do samochodów, a więc jest moment i chwila, żeby się odprężyć przy dźwiękach klasyki rocka, po newsach i pogodzie w Rock Radio, między innymi Kasia Nosowska, Inexes, a także ZZ Top.
2: Strzały w austriackim Lincu, są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy, chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Strzelanina w Lincu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
3: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
4: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
2: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
5: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
6: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
7: Układanie grafików porozwalało nam życie prywatne, nie? To, że małżeństwa razem jeżdżą.
2: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
8: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
2: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a choć o spektakl, gra o dom. Tutaj pewna rodzina postanawia za wszelką cenę zdobyć upragniony apartament na osiedlu Złotej Rybki. Aby go wygrać, muszą jedynie być idealni, piękni, zamożni, zdolni i delikatnie inteligentni. Do gry wchodzi więc cała rodzina, łącznie z babcią. Jak zakończy się ta historia? Będziecie mogli to sprawdzić w sobotę o godzinie 17. A w niedzielę szykuje się fala niska giełda staroci. Znajdziecie tam antyki, bibeloty i starocie bez chińskich produktów, które są wszechobecne. Do tego też rękodzieło i artyści. Przy okazji będzie można też coś zjeść. Początek o godzinie 8 przy Trocinowej 1. A na koniec jeszcze Fabryka Norblina zaprasza na Sunday, najlepsze karaoke w mieście. Każdej niedzieli wybierana jest jedna osoba, która awansuje do półfinału, a po 8 tygodniach 6 osób przejdzie do finału i wystąpi ze zespołem grającym na żywo. Początek wydarzenia zaplanowano w niedzielę o godzinie 18.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
2: Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie. To jest zespół Fogat, Slow Ride, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, bo mam koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, a to wszystko może być wasze, to wszystko może trafić do Rock'n'Rollowca Dnia. Śmiało dzielcie się swoimi, bądźcie zasłyszanymi historiami. Dzwońcie 2 2 4 4 0 66 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: No hejka, cześć.
0: Hej, hej.
1: W 2002 roku pod pretekstem przeprowadzki jednego ze przyjaciół
0: zabrałem
1: Żuka, mojego taty. Spakowałem na parku 15 osób, 15 pankrokowców, w tym moją aktualną żonę Aleksandrę. I wybraliśmy się do Suchej Beskidzkiej na koncert punkowy. Grał między innymi KSU. No i po prostu dobrze się bawiliśmy. Skasowałem też od ludzi po parę groszy na benzynkę, bo to wiadomo, trzeba było się spakować i jechać. W poniedziałek rano mój ojciec siadł w niego. Nie zwrócił uwagi. Wskazówka od benzyny nawet nie drgnęła.
2: No i fajnie.

Michael Hutchins i spółka podczas tego popołudnia na antenie Rock Radia. Rock Radia, klasyka rocka, In Excess, New Sensation. Natomiast proszę Państwa, też pamiętajcie, że Rock Radia możecie słuchać mając apkę Rock Radia na Waszych smartfonach. Może tu mielicie czas na przykład teraz stojące w korkach. No a za chwilę między innymi Manam, a także Linkin Park.

Ileż to wspomnień człowieku się pojawiło, kiedy słyszał ten kawałek i jeszcze za dzieciaka, za nastolatkę tak naprawdę słuchało się płyty Meteora. Linkin Park, Breaking the Habit, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, żeby stanie w korku nie było takie uciążliwe. A też jeśli chodzi o muzykę, no to czekamy na wasze polecajki, no bo codziennie po godzinie 12 w Rock Radiu białe kruki klasyków rocka, więc rozkładamy na czynniki pierwsze muzykę od was. Mogą to być płyty, artyści, bądź też single, waszym zdaniem może nieco zapomniane, a rozkładają na czynniki pierwsze właśnie wasze polecajki Kuba Kaleta, a także Ola Konopka. Jutro premierowy odcinek po godzinie 12, a w tej chwili ode mnie Breakfast in America, Supertramp.

0: Trójce.
1: Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, a konkretnie na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu oraz częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Tak ma być przez praktycznie całą noc. Na Krajowej 25, z kolei w Wielkopolsce, zderzenie dwóch osobówek i busa i tutaj mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Ślesin-Konin. Jedźcie ostrożnie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Riders on the Storm, a więc kawałek idealny do jazdy samochodem. Dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę w Rock Radio Newsy i pogoda. A potem też zagram dla was Red Hot Chili Peppers oraz zespół ONA. Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, 18, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się i za chwilę po newsach i pogodzie w Rock Radio Red Hot Chili Peppers, Oena, Iggy Pop, a więc Klasyka Rocka.
2: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
2: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
4: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
2: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
5: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
2: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium i w finale zagra 30 maja z Arsenalem. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Rosjanie wciąż mają startować jako sportowcy neutralni, ale Białorusini powinni wrócić do rywalizacji na normalnych zasadach. Takie zalecenie wydał dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oczywiście ostateczne decyzje należą do konkretnych federacji.
0: Pogoda.
2: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.

0: Rock Radio, klasyka rocka. Oena niekochana podczas tego wieczoru, a teraz spotkanie z Adamem Wolskim, zespół Golden Life, który tak opowiada o Iggy Popie.
1: Przede wszystkim Iggy Pop, The Passenger, no to wiadomo, każdy gra, każdy lubi, każdy ceni i zawsze jak te dźwięki słyszę, to po prostu jest mi dobrze. Pamiętam, że wykonałem z moim synem, który wtedy chodził do klasy gitary, musiał wystąpić z jakimś utworem i poprosił mnie, żebym właśnie zaśpiewał mu Passengera, on wtedy grał na gitarze. To mam akurat takie miłe skojarzenia. I pamiętam jeszcze z czasów początków Golden Life, gdzie Włodek Zinner z Garden Party, pamiętam, że zaprosiłem go do wspólnego zaśpiewania Passengera, dzieliliśmy to na zwrotki. Pamiętam, wtedy nie było internetu, więc ciężko było zdobyć tekst do Passengera i pamiętam, że układaliśmy sobie na słuch ten tekst i to też było niesamowite, jak później się okazało, że zupełnie nie to, co mieliśmy na myśli, ale fonetycznie się zgadzało naprawdę.
0: To słuchamy Iggy Pop, Passenger.

0: Rock Radio Klasyk, rock, a tam Iggy Pop. Natomiast za chwilę w Rock Radio każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, bo mam dla was świetnego gitarzystę Garego Moora. Będzie też grupa ZZ Top.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Human i Polski podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, 199 notowanie. No i też możecie cały czas głosować na rockradio.pl na kawałki, które chcecie jutro usłyszeć. A jeśli czegoś Wam brakuje, to również Wasze propozycje możecie podsyłać, zgłaszać na rockradio.pl. Gramy je codziennie po 14:00, więc przypominam, jutro klasyczna dziesiątka, 199 notowanie. A teraz człowiek, który na gitarze znał się jak mało kto, Gary Moore.

0: drodze.
1: Do 35 mm wody i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są ostrzeżenia przed burzami z gradem. To dla południowo-wschodniej Polski na dzisiejszą noc. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. W województwie świętokrzyskim od dziś otwarta część obwodnicy Wąchocka. W związku z tym kierowcy mogą już korzystać z całej nowej trasy w ciągu krajowej 42 łączącej Skarżysko Kamienną ze Starachowicami.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio Klasyka Rocka, The Cardigans, My Favorite Game. Też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Oraz pamiętajcie, że codziennie po godzinie 12 w Rock Radio białe kruki klasyków rocka, a więc rozkładamy na czynniki. Pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki. Może być to zespół, płyta, czy też singiel, a zajmą się tym Ola Konopka oraz Kuba Kaleta. Podsyłajcie propozycje pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. A ode mnie jeszcze przed 19 w Rock Radio Aerosmith, Jenny's Got a Gun.

0: człowiek już wiedział, słuchając tego numeru, że trafił do Rock Radia, gdzie gramy dla was świetną klasykę rocka. Dobijamy do 19, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też co z pogodą, a potem wracam ze świetnymi kawałkami, między innymi Jam i Metallica na was czekają.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 19 na zegarach, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla Was świetną klasykę rocka, żeby się doładować na resztę tego wieczoru, a także resztę tego tygodnia, który powoli, powoli się kończy. Za chwilę po newsach i pogodzie między innymi Metallica i The Animals.
2: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
3: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
2: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegające przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
4: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
2: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
5: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
2: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem. Dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
2: Problemy nasilają się w długie weekendy.
7: Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły już po pierwszych meczach. Dziś z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini, a ledwie Gema straciła Mira Andrijewa. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorne starcie pomiędzy Aryną Sabalenką i Barborą Krejczykową. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe.
0: Pogoda.
2: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenie, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych może zagrzmieć.
0: Rock Radio. Klasyka

0: understood.
1: Rock Radio, klasyka rockady, Animals podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru, a teraz spotkanie z Robertem Motyką, kabaret Paranienormalni o Metalice.
2: Metalika, jak przyjechałem, pamiętam pierwszy raz do Warszawy, posikany kompletnie. Jeszcze pamiętam, że chyba miałem wtedy skręconą nogę, uciekłem z radia z Jeleniej Góry, bo nie miałem wolnego, więc w tym pociągu, tu, spocony, wychodzę, Pałac Kultury, to wszystko jest ogromne, w ogóle wygląda jak Chicago. Ja chyba byłem wtedy pierwszy raz w ogóle w Warszawie i ten koncert, słuchajcie, po prostu jak oni zaczęli grać, to ja tak, no już byłem, rzeczywiście byłem bardzo daleko, ale jak po prostu zaczęli grać na bębnach, to ja czułem, że hua! To są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie.
1: To słuchamy Unforgiven, Metallica w Rock Radio.